0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa, Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. I dzisiaj mam dla Państwa wieczór z popołudnie właściwie z grupą Pod Budą. A dlaczego? Dlatego, że szukając pomysłu na dzisiejszą audycję, padłem na YouTubie na koncert tego zespołu Andrzeja Sikorowskiego, krakowskiego zespołu, zaznaczę, bo on ma wiele krakowskich cech. Koncert tego zespołu i bardzo mi się ten koncert spodobał i w ogóle sobie przypomniałem tę grupę, której właściwie w naszej audycji bardzo rzadko słuchaliśmy. I postanowiłem to nadrobić, ponieważ koncert ma, jest bardzo długi, ma 2 godziny 20 minut, więc pomyślałem sobie, że go podzielę na dwie albo na trzy części i posłuchają go sobie Państwo przez trzy kolejne tygodnie. Dlatego dzisiaj zaczynam najpierw wspomnieniami Krzysztofa Zanussiego, o co się Państwo dopominają, i po czym będzie koncert Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Budą. I zakończy się wtedy, kiedy się czas audycji skończy. Ja jeszcze oczywiście się z Państwem pożegnam. I za tydzień będzie dalszy ciąg koncertu. I tak w ten sposób cały ten materiał przesłuchamy. Nie wiem, co Państwo na to powiedzą. Mam nadzieję, że się Państwu pomysł spodoba. No to co? Krzysztof Zanussi.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Janusz Gajos. W moim pokoleniu trudno znaleźć człowieka, który nie oglądał Czterech Pancernych i Psa, a ja jestem takim człowiekiem. No jakoś się tak zbiegło, nie, żadnych, nie miałem specjalnych oporów, tylko po prostu w czasie, kiedy ten serial był szalenie modny, ja widocznie byłem bardzo zajętym człowiekiem, nie siadywałem przed telewizorem, zresztą w moim krótko używanym własnym mieszkaniu, którego się dorobiłem, nie było nawet telewizora, nie było miejsca, żeby go wstawić, bo to było malutkie mieszkanie za żelazną bramą, więc takie gomułkowskie maciupeństwo. I stąd Janusz Gajos był aktorem, który mnie się objawił już jako aktor sceniczny i jako aktor grający poważne, wielkie role w filmach. On był troszkę przeciwstawiany, czy tak bardziej stawiany obok Zbyszka Zapasiewicza. Zbyszek Zapasiewicz był moim aktorem i był jakimś takim wzorcem Sevr, sylwetki inteligenckiej. A Gajos odwrotnie, miał w sobie taką przyrodzoną ludowość i go to bardzo, i on to pięknie eksploatował, pięknie umiał pokazywać. Oczywiście grywał także inteligentów, ale zawsze z takim rysem plebejskim, który bardzo pięknie umiał przedstawić. Ale nie łatwo nam przyszło spotkać się, bo akurat długo nie miałem żadnej propozycji.

Zdarzyło mi się w kontrakcie, że miałem rolę i Gajos zagrał ją z wielkim upodobaniem. Gra ojca panny młodej, takiego prowincjonalnego, partyjnego prostaczka i robił to z ogromnym upodobaniem. Taka właśnie jego, no nie powiem, że szorstkość, ale po prostu hamowatość. Wychodziła mu cudownie, robił to z wielkim wdziękiem. Takie pokrzykiwania, które wydawał, takie bołmoty, które mówił, no zresztą mimo, że cenzura krzywiła się, ale zostawili takie odezwanie, które mu napisałem w dialogu, kiedy mówi w rozmowie z kimś, kto stoi od niego tak jakby społecznie dużo wyżej, mówi o demokracji, że demokracja, demokracja, przecież ktoś musi rządzić w końcu, no. Nie wszło mu do głowy, że demokracja polega na tym, że wiemy, jak ma być i kto ma być przy władzy, bo go wybieramy, a tego to mu do głowy nie przyszło. No jednym słowem, to było nasze pierwsze spotkanie, dość krótkie, bo to było spotkanie z grupą całą, ogromną aktorów tam, prawda, grali, przede wszystkim Łomnicki, który był no, dla Janusza Gajosa też jakimś mistrzem. Grała Komorowska, Maja Komorowska, grała Beata Tyszkiewicz, grała Nina Andrycz. No było rzeczywiście duże towarzystwo aktorskie i w tym Gajos ten swój epizod teścia no, zagrał bardzo pięknie. I potem przyszła realizacja filmu, w którym no, prawie wszyscy aktorzy chcieli brać udział. To był film z dalekiego kraju, kręcony w 80 roku, tym roku, kiedy już dojrzewała Solidarność, tym karnawale wolności. Film amerykański, właśnie z amerykańskimi pieniędzmi, kręcony po angielsku. I ogromna rzesza aktorów bardzo się garnęła, chcieli się tam w tym filmie po prostu zarejestrować, jaki rodzaj takiego wyraz hołdu czy sympatii dla nowo wybranego papieża. No i między innymi Gajos zgodził się zagrać epizod dyrektora Nowej Huty, dyrektora Wielkiej Huty, wtedy otwartej, bo taki był spory epizod do zagrania. No ale Gajos powiedział mi, że nie zna angielskiego, więc że on by chętnie to zagrał po polsku. Ja powiedziałem, nie mogę, muszę cały film kręcić po angielsku. Najwyżej, jak pan nie najlepiej to wymówi, to my to potem w Londynie podłożymy innym głosem. Chociaż jeżeli tak, to dobrze. Po czym przyszło do zdjęć, było tam kilkoro aktorów polskich i kilkoro angielskich na planie. Gajos siedział jako ten dyrektor Nowej Huty za biurkiem i podszedł do mnie za biurka i powiedział, że ma taką drobną prośbę, jeśli by koledzy nie mieli mu tego za złe, że on nie będzie mówił, bo się wstydzi mówić jak małpka, jak papuga nauczona na pamięć tekstu, tylko że będzie ruszał ustami i że to będą ruchy ust, które się zgadzają z tekstem, ale on by nie chciał, żeby to było słychać. No ja zapytałem angielskich aktorów, czy wam nie przeszkadza, że wasz rozmówca będzie tylko ruszał ustami. Powiedzieli, spróbujmy. Spróbowali i powiedzieli, nie no, wszystko z ruchu ust, możemy odczytać, co on mówi, gdzie zaczął, gdzie skończył. I w ten sposób nakręciliśmy tę scenę. Pamiętam, że w czasie udźwiękawiania w Londynie wszyscy mnie pytali, co się stało, dlaczego, czy ten człowiek zachrypł, dlaczego on nie wydaje z siebie głosu. Mikrofon rejestruje wszystkie odpowiedzi ludzi, którzy go otaczają, a on tymczasem jest bez dźwięku. No ale to był pomysł Gajosa. Bardzo go cenię za to, rozumiem, jak głupio jest przed kamerą z przekonaniem wydawać z siebie dźwięki, których człowiek w istocie nie rozumie. Więc on tutaj jakby się oparł temu. No a przyszło nam potem jeszcze pracować i to była moja wielka radość. Zagrał niewielki epizod w Roku Spokojnego Słońca. Grał tam bandytę, który przychodzi i ograbia moje bohaterki i wymyślił sobie taką jeszcze taką łobuzerską jakąś piosenkę, nie wołaj, bo przyjdzie Mikołaj. Nigdy tego nie słyszałem, ale to jest w filmie, no bo on w ten sposób ucisza matkę, żeby nie wołała, nie wzywała pomocy, bo to się na nic nie zda. Rzeczywiście był przerażający, zresztą razem z nim w tej bandzie był też Kondrat, więc obaj również występowali w filmie o papieżu, także no, było mi strasznie miło, że pracuję z ludźmi, których no, stawiam na najwyższej półce polskiego aktorstwa.
I niewątpliwie tak właśnie grał Janusz Gajos. Po czym okazało się, że mamy inną platformę spotkań, bo w fundacji, w której ja działam, Gajos okazywał się bardzo, jakby powiedzieć, pomocnym i ofiarnym uczestnikiem i uczestniczył z nami w spotkaniach z młodzieżą i tego właśnie może nawet opinia publiczna tak nie wie, że Gajos był człowiekiem, jest człowiekiem mówiącym z pewną nawet trudnością, to nie jest złotousty, to nie jest człowiek, któremu się leją z ust jakieś slogany, ale po zastanowieniu mówi wiele mądrości zadziwiających zupełnie o życiu, o szczęściu, o wierze, o tym, co warto, co nie warto. Także był skarbem w naszej fundacji, kiedy jeździliśmy po różnych szkołach, a nawet czasem jakichś większych spotkaniach z młodzieżą. I on, którego wszyscy znali, oczywiście z Czterech Pancernych, co było jego przekleństwem, bo on tego nie znosił, ale rozpoznawali go jako aktora, a zaczęli go widzieć jako postać, która coś o życiu ma do powiedzenia i który coś przeżył, który potrafi krytycznie mówić także o sobie i był rzeczywiście autorytetem. A ujmujące było to, że właśnie wśród aktorów, którzy tak łatwo leją słowa, on te słowa prawie że cedził, mówił je bardzo z bardzo dużym umiarkowaniem. Zawsze sprawdzał, czy to zdanie do końca może się pod nim podpisać. I to bardzo rzadka cecha wśród aktorów, ale był to aktor wielkiej samoświadomości i chyba taki aktor, którego no, jako postać musimy pamiętać i pamiętać, że to jest nie tylko autor szeregu wspaniałych ról, ale właśnie postać, o której się można wiele nauczyć. Pracowaliśmy w końcu razem i to jest może taki mniej radosny epizod, bo w Teatrze Polonia pani Jandy reżyserowałem sztukę Dürermatta Romulus Wielki. To jest sztuka, której legenda narosła, bo w swoim czasie, jak ona się pojawiła jako nowa sztuka, główną rolę zagrał Jan Świderski. I to była rola genialna. To jest ponad wszelkie wyobrażenie. Zresztą podobno sam Dürermatt też powiedział, że to jest niewyobrażalne, co się stało. Ponieważ Świderski idealnie pasował do roli, która jest oparta na dwóch sprzecznych kompletnie jakby wektorach. I takich ludzi po prostu nie ma. Ja kilku takich w całym życiu widziałem. Ludzi, którzy mają wyniosłe dostojeństwo, majestat w sobie, to, że mogą grać króla, ministra, prezydenta. Ta dwuistość natury polegała właśnie na tym, że aktor miał to wielkie takie dostojeństwo, taką wielką wyniosłość, pewną szlachetność, niósł z sobą autorytet, a z drugiej strony był błaznem. I Świderski błaznował niesłychanie, zresztą bardzo to lubił. I był, prawda, no, próbował być właśnie człowiekiem bez godności, bez powagi, bez autorytetu, bez szacunku. No najgorszym bylekiem i w tym był bardzo śmieszny. I był zaskakujący, nie można było uwierzyć, że można te dwie natury ze sobą złączyć. Z ludzi, u których też widziałem tę cechę, to właśnie może jest Vittorio Gassman. Na pewno w życiu taki był Eugène Ionesco, który ilekroć się z nim próbowało rozmawiać poważnie, to błaznował. Ale jeżeli nie daj Boże ja sobie pozwoliłem na jakieś żarty, to on nagle tężał, poważniał i właściwie robił się klasykiem, autorytetem i w ogóle wyniosłym człowiekiem, patrzył na wszystkich z góry, chociaż był malutki, ale za chwilę to się zamieniało w żarty. Otóż tej cechy w naturze swojej akurat Gajos nie miał i jako cesarz Romulus, którego Dürermatt złośliwie nazywa wielkim, bo to jest ostatni cesarz rzymski, taki legalny, podtrzymujący jakby ciągłość cesarstwa, on tej cechy wielkopańskiej akurat nie niósł ze sobą. I oczywiście ta rola była moim zdaniem bardzo efektowna, ale też to było po całym paśmie sukcesów i zobaczyłem, jak ta warszawka, czyli ta cała jakaś koteria teatralna, taka była w nastroju, żeby temu panu Gajosowi przyłożyć. I rzeczywiście były dość takie nieprzyjemne, dość pogardliwe recenzje. Oczywiście one spadły także na mnie. I tu nie mogę mówić, czy były zasłużone, czy nie, ale jeden z koryfeuszy krytyki i teatrologii napisał
recenzję pod tytułem Czy ja w ogóle wiem, co to jest reżyseria teatralna? Już wtedy zrobiłem około 40 spektakli w różnych teatrach świata, więc nie była to uwaga jakaś specjalnie życzliwa. Ale Gajos się bardzo przejął tymi recenzjami, bardzo go to dotknęło i właściwie odmówił grania. Powiedział, zagrał kilka spektakli i powiedział, nie chcę tego grać więcej, skoro to się nie podoba. Publiczności się bardzo podobało, ludzie chodzili na to, zresztą na Gajosa zawsze chodzili, więc to też nie była nasza zasługa specjalna, to po prostu była normalna reakcja publiczności. I niestety ten spektakl poszedł tylko kilka razy, może kilkanaście, ale w każdym razie nie tyle, co projektowano. No i było mi bardzo przykro, że no w jakiś sposób też przeze mnie Janusz został tak bardzo źle potraktowany. To potem się zmieniło, on wrócił do łask tego salonu, a rzeczywiście na te łaski zasługiwał, bo to był aktor znakomity. Odszedł z teatru w momencie, kiedy już ciężar grania, no takich czasem wielkich monodramów, jak Miasto Arras, no wydawało się już ponad siły człowieka 70-paroletniego, ale ciągle został legendą i jak się pojawia nawet czasem w epizodach w filmie, no to jest wspaniały, no bo to jest aktor wszechstronny, aktor, który wszystko może zagrać i takich mamy tylko kilku, więc chwała im, że są, bo dlatego mamy dobry czasem teatr i dobre czasem kino, bo są aktorzy, którzy mogą to zagrać.

0: Już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje Radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa, Jan Wichrowski, Twoje Radio Hamilton. I dzisiaj mam dla Państwa wieczór, popołudnie właściwie, z grupą Pod Budą. A dlaczego? Dlatego, że szukając pomysłu na dzisiejszą audycję, padłem na YouTubie na koncert tego zespołu Andrzeja Sikorowskiego, krakowskiego zespołu, zaznaczę, bo on ma wiele krakowskich cech. Koncert tego zespołu i bardzo mi się ten koncert spodobał i w ogóle sobie przypomniałem tę grupę, której właściwie w naszej audycji bardzo rzadko słuchaliśmy. I postanowiłem to nadrobić, ponieważ koncert jest bardzo długi, ma 2 godziny 20 minut, więc pomyślałem sobie, że go podzielę na 2 albo na 3 części i posłuchają go sobie Państwo przez 3 kolejne tygodnie. Dlatego dzisiaj zaczynam najpierw wspomnieniami Krzysztofa Zanussiego, o co się Państwo dopominają, i po czym będzie koncert Andrzeja Sikorowskiego i grupy Pod Budą. I zakończy się wtedy, kiedy się czas audycji skończy. Ja jeszcze oczywiście się z Państwem pożegnam. I w ten tydzień będzie dalszy ciąg koncertu. I tak w ten sposób cały ten materiał przesłuchamy. Nie wiem, co Państwo na to powiedzą. Mam nadzieję, że się Państwu pomysł spodoba. To na co? Krzysztof Zanussi.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi, Janusz Kajos. W moim pokoleniu trudno znaleźć człowieka, który nie oglądał Czterech Pancernych i Psa, a ja jestem takim człowiekiem. No jakoś się tak zbiegło, nie miałem specjalnych oporów, tylko po prostu w czasie, kiedy ten serial był szalenie modny, ja widocznie byłem bardzo zajętym człowiekiem, nie siadywałem przed telewizorem, zresztą w moim krótko używanym własnym mieszkaniu, którego się dorobiłem, nie było nawet telewizora, nie było miejsca, żeby go wstawić, bo to było malutkie mieszkanie za żelazną bramą, więc tak jest gomułkowskie maciupeństwo. I stąd Janusz Gajos był aktorem, który mnie się objawił już jako aktor sceniczny i jako aktor grający poważne, wielkie role w filmach. On był troszkę przeciwstawiany, czy tak bardziej stawiany obok Zbyszka Zapasiewicza. Zbyszek Zapasiewicz był moim aktorem i był jakimś takim wzorcem Sevres, sylwetki inteligenckiej. A Gajos odwrotnie, miał w sobie taką przyrodzoną ludowość i go to bardzo, i on to pięknie eksploatował, pięknie umiał pokazywać. On się grywał także inteligentów, ale zawsze z takim rysem plebejskim, który bardzo pięknie umiał przedstawić. Ale nie łatwo nam przyszło spotkać się, bo akurat długo nie miałem żadnej propozycji. Zdarzyło mi się w kontrakcie, że miałem rolę i Gajos zagrał ją z wielkim upodobaniem. Gra ojca Panny Młodej, takiego prowincjonalnego, partyjnego prostaczka i robił to z ogromnym upodobaniem. Taka właśnie jego, nie powiem, że szorstkość, ale po prostu hamowatość. Wychodziła mu cudownie, robił to z wielkim wdziękiem. Takie pokrzykiwania, które wydawał, takie bałmoty, które mówił, zresztą mimo, że cenzura krzywiła się, ale zostawili takie odezwanie, które mu napisałem w dialogu, kiedy mówi w rozmowie z kimś, kto stoi od niego tak jakby społecznie dużo wyżej, mówi o demokracji, że demokracja, demokracja, przecież ktoś musi rządzić w końcu. No, nie wszło mu do głowy, że demokracja polega na tym, że wiemy, jak ma być i kto ma być przy władzy, bo go wybieramy, a tego to mu do głowy nie przyszło. No jednym słowem, to było nasze pierwsze spotkanie, dość krótkie, bo to było spotkanie z grupą całą, ogromną aktorów tam, prawda, grali przede wszystkim Łomnicki, który był dla Janusza Gajosa też jakimś mistrzem. Grała Komorowska, Maja Komorowska, grała Beata Tyszkiewicz, grała Nina Andrycz. No było rzeczywiście duże towarzystwo aktorskie i w tym Gajos ten swój epizod teścia zagrał bardzo pięknie. I potem przyszła realizacja filmu, w którym no, prawie wszyscy aktorzy chcieli brać udział. To był film z dalekiego kraju, kręcony w 80 roku, tym roku, kiedy już dojrzewała Solidarność, tym karnawale wolności. Film amerykański, właśnie z amerykańskimi pieniędzmi, kręcony po angielsku. I ogromna rzesza aktorów bardzo się garnęła, chcieli się tam w tym filmie po prostu zarejestrować, jaki rodzaj takiego wyraz hołdu czy sympatii dla nowo wybranego papieża. No i między innymi Gajos zgodził się zagrać epizod dyrektora Nowej Huty, dyrektora Wielkiej Huty, wtedy otwartej, bo taki był spory epizod do zagrania. No ale Gajos powiedział mi, że nie zna angielskiego, więc że on by chętnie to zagrał po polsku. Ja powiedziałem, nie mogę, muszę cały film kręcić po angielsku. Najwyżej, jak pan nie najlepiej to wymówi, to my to potem w Londynie podłożymy innym głosem. Chociaż jeżeli tak, to dobrze. Po czym przyszło do zdjęć, było tam kilkoro aktorów polskich i kilkoro angielskich na planie. Gajos siedział jako ten dyrektor Nowej Huty za biurkiem i podszedł do mnie za biurka i powiedział, że ma taką drobną prośbę, jeśli by koledzy nie mieli mu tego za złe, że on nie będzie mówił, bo się wstydzi mówić jak małpka, jak papuga nauczona na pamięć tekstu, tylko że będzie ruszał ustami i że to będą ruchy ust, które się zgadzają z tekstem, ale on by nie chciał, żeby to było słychać. No ja zapytałem angielskich aktorów, czy wam nie przeszkadza, że wasz rozmówca będzie tylko ruszał ustami. Powiedzieli, spróbujmy. Spróbowali i powiedzieli, nie no, wszystko z ruchu ust, możemy odczytać, co on mówi, gdzie zaczął, gdzie skończył. I w ten sposób nakręciliśmy tę scenę. Pamiętam, że w czasie udźwiękawiania w Londynie wszyscy mnie pytali, co się stało, dlaczego, czy ten człowiek zachrypł, dlaczego on nie wydaje z siebie głosu. Mikrofon rejestruje wszystkie odpowiedzi ludzi, którzy go otaczają, a on tymczasem jest bez dźwięku. No ale to był pomysł Gajosa. Bardzo go cenię za to. Rozumiem, jak głupio jest przed kamerą z przekonaniem wydawać z siebie dźwięki, których człowiek w istocie nie rozumie. Więc on tutaj jakby się oparł temu. No a przyszło nam potem jeszcze pracować i to była moja wielka radość. Zagrał niewielki epizod w Roku Spokojnego Słońca. Grał tam bandytę, który przychodzi i ograbia moje bohaterki i wymyślił sobie taką, jeszcze taką łobuzerską jakąś piosenkę, nie wołaj, bo przyjdzie Mikołaj. Nigdy tego nie słyszałem, ale to jest w filmie, no bo on w ten sposób ucisza matkę, żeby nie wołała, nie wzywała pomocy, bo to się na nic nie zda. Rzeczywiście był przerażający, zresztą razem z nim w tej bandzie był też Kondrat, więc obaj również występowali w filmie o papieżu, także no, było mi strasznie miło, że pracuję z ludźmi, których no, stawiam na najwyższej półce polskiego aktorstwa. I niewątpliwie tak właśnie grał Janusz Gajos. Po czym okazało się, że mamy inną platformę spotkań, bo w fundacji, w której ja działam, Gajos okazywał się bardzo, jakby powiedzieć, pomocnym i ofiarnym uczestnikiem i uczestniczył z nami w spotkaniach z młodzieżą i tego właśnie może nawet opinia publiczna tak nie wie, że Gajos był człowiekiem, jest człowiekiem mówiącym z pewną nawet trudnością, to nie jest złotousty, to nie jest człowiek, któremu się leją z ust jakieś slogany, ale po zastanowieniu mówi wiele mądrości zadziwiających zupełnie, o życiu, o szczęściu, o wierze, o tym, co warto, co nie warto. Także był skarbem w naszej fundacji, kiedy jeździliśmy po różnych szkołach, a nawet czasem jakichś większych spotkaniach z młodzieżą. I on, którego wszyscy znali, oczywiście z Czterech Pancernych, co było jego przekleństwem, bo on tego nie znosił, ale rozpoznawali go jako aktora, a zaczęli go widzieć jako postać, która coś o życiu ma do powiedzenia i który coś przeżył, który potrafi krytycznie mówić także o sobie i był rzeczywiście autorytetem. A ujmujące było to, że właśnie wśród aktorów, którzy tak łatwo leją słowa, on te słowa prawie że cedził, mówił je bardzo, z bardzo dużym umiarkowaniem. Zawsze sprawdzał, czy to zdanie do końca może się pod nim podpisać. I to bardzo rzadka cecha wśród aktorów, ale był to aktor wielkiej samoświadomości i chyba taki aktor, którego no, jako postać musimy pamiętać i pamiętać, że to jest nie tylko autor szeregu wspaniałych ról, ale właśnie postać, o której się można wiele nauczyć. Pracowaliśmy w końcu razem i to jest może taki mniej radosny epizod, bo w Teatrze Polonia pani Jandy reżyserowałem sztukę Dürremata Romulus Wielki. To jest sztuka, której legenda narosła, bo w swoim czasie, jak ona się pojawiła jako nowa sztuka, główną rolę zagrał Jan Świderski. I to była rola genialna. To jest ponad wszelkie wyobrażenie. Zresztą podobno sam Dürremat też powiedział, że to jest niewyobrażalne, co się stało. Ponieważ Świderski idealnie pasował do roli, która jest oparta na dwóch sprzecznych kompletnie jakby wektorach. I takich ludzi po prostu nie ma. Ja kilku takich w całym życiu widziałem. Ludzi, którzy mają wyniosłe dostojeństwo, majestat w sobie, to, że mogą grać króla, ministra, prezydenta. Ta dwuistość natury polegała właśnie na tym, że aktor miał to wielkie takie dostojeństwo, taką wielką wyniosłość, pewną szlachetność, niósł z sobą autorytet, a z drugiej strony był błaznem. I Świderski błaznował niesłychanie, zresztą bardzo to lubił. I był, prawda, no, próbował być właśnie człowiekiem bez godności, bez powagi, bez autorytetu, bez szacunku. No najgorszym bylekim i w tym był bardzo śmieszny. I był zaskakujący, nie było uwierzyć, że można te dwie natury ze sobą złączyć. Z ludzi, których, u których też widziałem tę cechę, to właśnie może jest Vittorio Gassman. Na pewno w życiu taki był Eugène Ionesco, który ilekroć się z nim próbowało rozmawiać poważnie, to błaznował. Ale jeżeli nie daj Boże ja sobie pozwoliłem na jakieś żarty, to on nagle tężał, poważniał i właściwie robił się klasykiem, autorytetem i w ogóle wyniosłym człowiekiem, patrzył na wszystkich z góry, chociaż był malutki. Ale za chwilę to się zamieniało w żarty. Otóż tej cechy w naturze swojej akurat Gajos nie miał i jako cesarz Romulus, którego Dürremat złośliwie nazywa wielkim, bo to jest ostatni cesarz rzymski, taki legalny, podtrzymujący jakby ciągłość cesarstwa, on tej cechy wielkopańskiej akurat nie niósł ze sobą. I oczywiście ta rola była moim zdaniem bardzo efektowna, ale też to było po całym paśmie sukcesów i zobaczyłem, jak ta warszawka, czyli ten cały, ta cała jakaś koteria teatralna, taka była w nastroju, żeby temu panu Gajosowi przyłożyć. I rzeczywiście były dość takie nieprzyjemne, dość pogardliwe recenzje. Oczywiście one spadły także na mnie. I tu nie mogę mówić, czy były zasłużone, czy nie, ale jeden z koryfeuszy krytyki i teatrologii napisał recenzję pod tytułem "Czy ja w ogóle wiem, co to jest reżyseria teatralna?" Już wtedy zrobiłem około 40 spektakli w różnych teatrach świata, więc nie była to uwaga jakaś specjalnie życzliwa. Ale Gajos się bardzo przejął tymi recenzjami, bardzo go to dotknęło i właściwie odmówił grania. Powiedział, zagrał kilka spektakli i powiedział, nie chcę tego grać więcej, skoro to się nie podoba. Publiczności się bardzo podobało, ludzie chodzili na to, zresztą na Gajosa zawsze chodzili, więc to też nie była nasza zasługa specjalna, to po prostu była normalna reakcja publiczności. I niestety ten spektakl poszedł tylko kilka razy, może kilkanaście, ale w każdym razie nie tyle, co projektowano. No i było mi bardzo przykro, że no, w jakiś sposób też przeze mnie Janusz został tak bardzo źle potraktowany. To potem się zmieniło, on wrócił do łask tego salonu, a rzeczywiście na te łaski zasługiwał, bo to był aktor znakomity. Odszedł z teatru w momencie, kiedy już ciężar grania, no takich czasem wielkich monodramów, jak Miasto Arras, no wydawało się już ponad siły człowieka 70-paroletniego, ale ciągle został legendą i jak się pojawia nawet czasem w epizodach w filmie, no to jest wspaniały, no bo to jest aktor wszechstronny, aktor, który wszystko może zagrać i takich mamy tylko kilku, więc chwała im, że są, bo dlatego mamy dobry czasem teatr i dobre czasem kino, bo są aktorzy, którzy mogą to zagrać.
0: No tak, to posłuchaliśmy pięknej opowieści o Januszu Gajosie, wielkim aktorze, a teraz zapraszam na kabaret pod Budą, właściwie zespół pod Budą i Andrzeja Sikorowskiego. Koncert jest z okazji 50-lecia zespołu, nagrany kilka lat temu. W Krakowie oczywiście, bo zespół jest krakowski. Posłuchajmy.
2: Dobry wieczór Państwu. Krakowski jubileusz to okazja, by spotkać się w jakże pięknym krakowskim teatrze imienia Juliusza Słowackiego. 50 lat to jest pół wieku. Pół wieku temu udało mi się stanąć na estradzie studenckiej, zdobyć tam jakąś nagrodę za autorską piosenkę. I te piosenki do dzisiaj piszę, a teraz postanowiłem je zaśpiewać z moimi najbliższymi, z zespołem pod Budą, z moją córką, z artystami, którzy coś dla mnie zawsze znaczyli i dalej znaczą. Te piosenki prawdopodobnie będą mówiły o rzeczach zwykłych, może nawet bardzo zwykłych, ale mam nadzieję, że ta ich zwykłość na moment oderwie Państwa od codzienności za oknem, jakże teraz bolesnej, o czym świadczy najlepiej ta pusta sala za mną.
0: I tu należą się ode mnie Państwu słowa wyjaśnienia. Ta pusta sala za panem Sikorowskim to przez to, że był wtedy epidemia COVID-u i koncert się odbył głównie dla telewizorów i słuchaczy na YouTubie. To tyle wyjaśnienia.

To była prastara ballada o walizce z pierwszej płyty zespołu i teraz też będzie sędziwa piosenka. Jeżeli Państwo pamiętają ją, to proszę przed ekranami z nami zanucić.

Fajnie się słuchało, prawda? Ja się z Państwem żegnam do przyszłego tygodnia, życzę miłego wieczoru, dobrego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Audycję przygotował Jan Wichrowski. Do usłyszenia.